od jasnych widów złego mroku. Coś się przemienia w naszej mocy. Ktoś się porusza z naszym krokiem. Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa, nie bój się,

droga moja, już późno, chylą się żółte mlecze. Doliny napływa, gór cień, cichy odwieczerz. Już późno, już późno. Miła moja, trudno z miłości się podać.

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: 25 białoruskich więźniów politycznych opuściło łagry. Stało się to w wyniku kolejnej wizyty w Mińsku amerykańskiego wysłannika Johna Cole'a. Dyplomata poinformował z kolei, że ze swojej strony Stany Zjednoczone zniosą sankcje wobec dwóch białoruskich przedsiębiorstw. Chodzi o producenta farb Łako Kraska i przedsiębiorstwo meblarskie Biaules Boomprom. Dodał też, że kiedy wszystkie sprawy zostaną rozwiązane i uzgodnione przez dwie strony, dojdzie do uwolnienia kolejnych osób i dalszego zniesienia sankcji wobec białoruskich firm. Wśród uwolnionych w środę więźniów politycznych znaleźli się m.in. była szefowa niezależnego portalu Tutbaj Ludmiła Czekina, były dyrektor agencji Białopan Dmitrij Nawarzylał, założyciel placówki kulturalnej Art Siedziba Paweł Białowóz oraz muzycy zespołu Tor Band. Mimo dobrych wiadomości warto pamiętać o trwających nadal represjach politycznych w kraju, uważa prezes Fundacji Białoruskiej Ruski Dom w Warszawie, Alesie Zarembiuk.
3: Wielu osobom na Zachodzie się wydaje, to tylko się wydaje, że niby zaczęła się normalizacja relacji. Deportacji to nie normalizacja relacji, kontynuacja represji to nie normalizacja relacji z Zachodem. Niestety w tej płaszczyźnie nic się nie zmieniło oprócz deportacji byłych więźniów politycznych i oby jak najwięcej z nich było uwolnione teraz.
2: W sumie Stany Zjednoczone przyczyniły się do uwolnienia ponad 500 białoruskich więźniów. Sam John Cole uważa, że liczba ta jest znacznie wyższa, ponieważ około 200 kolejnych zostało uwolnionych na mocy dekretów ułaskawiających, podpisanych przez Aleksandrę Łukaszenkę. Obrońcy praw człowieka natomiast wyraźnie zaznaczają, że w międzyczasie za kraty na podstawie artykułów politycznych trafiło mniej więcej tyle samo osób, ile zostało uwolnionych w rezultacie rozmów amerykańsko-białoruskich. Według organizacji Wiasna na Białorusi obecnie jest prawie 900 więźniów politycznych. Kwestia bezpieczeństwa narodowego i potencjalnego zagrożenia ze strony Moskwy pozostaje jednym z kluczowych tematów w polskiej debacie publicznej. W ciągu tygodnia doszło do kilku ataków rosyjskich na Ukrainę, tuż przy polskiej granicy. W niedzielę 13 września w bezpośredniej bliskości granicy z Polską odnotowano dwa uderzenia dronów. W wyniku jednego z nich uszkodzona została lokomotywa pociągu pasażerskiego, który znajdował się 2 km od granicy, na stacji Jagodzin. Pociąg jechał z Kijowa do Warszawy. Drugi dron uderzył w stację benzynową w pobliżu polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. Z kolei w czwartek Rosja przeprowadziła kolejny nalot dronów na zachodnią Ukrainę. Jeden z odrzutowych bezzałogowców spadł lub został zniszczony około 4 km od granicy z Polską. Zostały poderwane myśliwce. Na wschodzie kraju zawyły syreny alarmowe, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alert RCB. Wojsko zapewnia, że do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nie doszło. W ocenie premiera Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska Rosja zdecydowała się na nową strategię prowadzenia wojny.
4: W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Rosja najprawdopodobniej będzie nadal trzymała się tej strategii, której byliśmy także świadkami, a nawet ofiarami rok temu w czasie Nocy Dronów. Czyli te potencjalne możliwe uderzenia będą miały charakter w cudzysłowie przypadkowy.
2: Tymczasem szef Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Ukrainy Ołeh Iwaszczenko przekazał, że na terytorium Białorusi już stacjonują pododdziały 101 Rosyjskiej Brygady Rakietowej, która specjalizuje się w wykorzystaniu kompleksu Orężnik. Jednocześnie chór ocenia obecne zagrożenie z kierunku białoruskiego jako niskie i nie widzi oznak przygotowań białoruskich sił do bezpośredniego wejścia do wojny. Natomiast niewykluczone, że ostatnie ataki dronowe blisko polskiej granicy dokonano za pomocą retransmiterów, które znajdują się na terytorium Białorusi. 87 lat temu, 17 września 1939 roku, bez wypowiedzenia wojny, oddziały Rosji Sowieckiej wkroczyły na terytorium II Rzeczypospolitej, wypełniając tym samym postanowienia paktu Ribbentrop-Mołotow. Cios ze wschodu definitywnie pogrzebał szanse Polski na zwycięstwo w trwającej z niemieckim najeźdźcą wojnie. Dla Polaków wydarzenie to oznaczało zdradę i początek fali represji, deportacji, egzekucji, łagrów. III Rzesze i ZSRR na przestrzeni nieco ponad 2 tygodni zapoczątkowały w ten sposób wybuch II wojny światowej. 17 września 1939 roku dla Polaków to nie tylko data sowieckiej agresji na Polskę, lecz symbol tragicznego rozdarcia Rzeczypospolitej między dwóch okupantów, utraty rodzinnych stron przez setki tysięcy ludzi oraz początku deportacji, represji, aresztowań i zbrodni, których konsekwencje naznaczyły kolejne pokolenia, mówi historyk Michał Wołejko.
0: Ta data oznacza dla nas nieprzebrane cierpienie, męki, krew, deportacje naszych przodków przede wszystkim. I choćby z tego powodu ona jest dla nas ważna, zwłaszcza dla Polaków, bo powiadam, Polacy byli tą grupą, która była najbardziej narażona na represje sowieckie. W konsekwencji, powiadam, ta data kojarzy się nam z tym z ogładą tej Polski Kresowej, tak? Z Polski, której już nie ma.
2: Dla setek tysięcy polskich rodzin z Kresów, w tym również z dzisiejszej Białorusi, dzień 17 września naznaczył się cierpieniem i utratą ojczyzny. Tymczasem w oficjalnej narracji władz Białorusi wydarzenia sprzed 87 lat przedstawiane są zupełnie inaczej. Reżim w Mińsku wciąż powiela sowiecką interpretację. Wkroczenie Armii Czerwonej było aktem wyzwolenia ziem zachodniej Białorusi oraz zjednoczeniem narodu białoruskiego w jednym państwie. Ponadto dekretem Aleksandra Łukaszenki w 2021 roku 17 września stał się Dniem Jedności Narodowej. To święto państwowe, kolejny przykład demonstracji lojalności Mińska wobec Moskwy, które w praktyce nie cieszy się autentycznym poparciem społecznym. Takie podejście to fałszowanie historii, które wymazuje losy Polaków z Kresów, deportacje do Kazachstanu i na Syberię, rozstrzeliwania oficerów i inteligencji, niszczenia polskich szkół, kościołów i organizacji społecznych.
5: Długośmy na ten dzień czekali, z nadzieją niecierpliwą w duszy, kiedy bez słów towarzysz Stalin na mapie fajką strzałki ruszy. Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy i zanim zmilkł, zagrzmiały dziady.

już starty z map persalski bękart, już wolny Żyd i Białorusin, już nigdy więcej polska ręka ich do niczego nie przymusi. Nową im wolność głosi prawda, świat cały wieść obiega w lot, że jeden odtąd łączy sztandar, gwiazdę sierp, hakenkreuz i młot.

0: 13.
1: Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2: Rozmowy i reportaże.
3: Wszystko, co ważne i aktualne.
1: W Supraślu spotkali się miłośnicy historii, rekonstruktorzy i pasjonaci dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej. Za nami trzeci festiwal historyczny Rzeczpospolita przez wieki. Wydarzenie, które pozwala spojrzeć na przeszłość nie tylko przez karty podręczników, ale także poprzez ludzi, stroje, obyczaje i dawne tradycje. Tegoroczna edycja była poświęcona przede wszystkim kulturze szlacheckiej Rzeczypospolitej obojga narodów. Sarmacja stała się punktem wyjścia do rozmowy o tym, czym były dla ówczesnych ludzi wolność, obywatelstwo, państwo i religia. Wśród uczestników festiwalu byli również rekonstruktorzy z Białorusi. Jednym z nich jest Wasyl Kałacz, który od lat interesuje się historią i tradycją dawnej Rzeczypospolitej.
4: Z Białorusi tu jedna drużyna, ale taka wielka i mocna. Bracz litewska Lisowczycy. Wachmistrzem tego klubu ja jestem. No i tu przedstawiamy akurat szermierkę XVII-wieczną. Skupiamy się w naszej działalności akurat na szermierce, na technikach szermierczych, na technikach boju, różną bronią białą i robimy takie widowisko, bez wątpienia powiem, że może na poziomie wyższym w całej Polsce mało mamy konkurentów, bo bijemy się bez żadnego zabezpieczenia, bijemy się naprawdę, bijemy się bez prób przed bitwą i robimy nie tylko widowisko, ale taką bójkę na żywioł.
5: Mam na imię Jola, przyjechałam spod Warszawy, z Pruszkowa. Zajmuję się rekonstrukcją historyczną jakieś 8-9 lat. Odtwarzam żołnierza polskiego, muszkietera XVII-wiecznego. Myślę, że ten ruch rekonstrukcyjny w Polsce jest tak dobrze rozwinięty. Polacy bardzo kochają swoją historię, bardzo lubią opowiadać o niej, lubią świętować wydarzenia historyczne ważne dla Polaków. Myślę, że to też widać zresztą w naszym kraju, że Polacy dbają o swoją historię, pielęgnują ją,

0: takie serdeczne, wspierające się, dwa, klimat taki historyczny, tego obozu historycznego, bitwa, konie, wystrzały, stroje oczywiście historyczne. Ma to w sobie pewną taką magię i jest to bardzo fajny, aktywny sposób spędzania wolnego czasu z taką wartością.
1: Nazywam się Hubert Lepionka. W ramach tej rekonstrukcji jestem muszkieterem Rebel Regimentu, a także i sołtysem grupy Konfrateria Różnych Stanów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. A w pracy zajmuję się archeologiem, jestem muzealnikiem z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Ta rekonstrukcja historyczna w Supraślu jest dla mnie też niezwykłą okazją, jako samemu, że pochodzę z Supraśla, do kultywowania tradycji i historii, które się odbywa, bo Supraśl był takim miejscem Rzeczypospolitej bardzo ważną perłą i w Koronie, i także na Litwie, który łączył różne prądy kulturowe idące z zachodu i wschodu w jednym miejscu. I my tutaj przez tą rekonstrukcję oddajemy hołd historii, która tutaj się odbywała, jednocześnie też popularyzując wiedzę o dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. XVII wiek w historii Rzeczypospolitej to jest wiek tak największej aktywności kulturowej z jednej strony, ale także i powiedzmy potęgi tej kulturowej. To tutaj tworzyła się kultura, która dała podkład do dzisiejszych, tak naprawdę dużej części historii Europy Środkowo-Wschodniej i to, co wtedy tam się działo, zostało wypracowane. Dzisiaj cały czas wszyscy, którzy żyjemy w tej regionie świata, odczuwamy. To, że dzisiaj Polska ma takie bliskie związki na przykład właśnie z Białorusią, z Ukrainą, z Litwą, to właśnie wytworzyło się i skonsolidowało w XVII wieku i też pod względem samej tej kultury. To, o czym mówimy, o sarmatyzmie, o tym, o czym mówimy, o wielokulturowości i także tak samo o tolerancji. To jest właśnie wszystko dorobek XVII wieku i XVI też. Więc to wszystko to jest potężne dziedzictwo, które my staramy się jako rekonstruktorzy cały czas przypominać, a jednocześnie też nie ukryję, że też dobrze przy tym się bawiąc. Bo w ramach tego festiwalu odbywają się nie tylko rekonstrukcje historyczne, ale też i wykłady merytoryczne w bibliotece w Supraślu, gdzie można posłuchać profesjonalistów, historyków, archeologów, którzy się tym zajmują.
2: Nazywam się Kaciaryna Wadanosowa, jestem historyczką oraz autorką wystawy Strój, która trwa teraz w Supraślu. Trwa do 27 listopada. Składa się z 16 strójów różnych epok, też przedstawione na wystawie białoruskie ludowe stroje z różnych regionów. I to jest całkiem ręczna praca, haft, krój, szycie, tkactwo, plecienie, ale chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że każdy strój to najpierw badanie historyczne. Dla mnie historyczna rekonstrukcja to najpierw radość. Duża radość, bo tutaj mogę zapomnieć o tym wszystkim, co dręczy mi, męczy w takim codziennym życiu. Ja mogę być albo szlachcianką, albo na przykład jak tu i teraz żołnierką i mogę walczyć na szable, bo zajmuję się też szermierką. To bardzo fajny sposób przeżyć to, z czego składa się takie zwykłe życie. Ja mogę nie czytać na przykład wiadomości z Białorusi w tych czasach, kiedy ja jestem na festiwalu. Ja mogę być inną osobą, chociaż zostaje się mną, oczywiście, ale to super, to świetny sposób zbadać życie innych epok.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Barazyny będziemy dalej poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii miasteczka Żuprany na Ośmiężczyźnie, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo ze Stachurskim oraz jego przebojowym utworem Typ Niepokorny.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemne i Barazyny kontynuujemy poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. Po nawiązaniu kontaktu z Łupaszką, Zagończyk na początku stycznia 1946 roku wziął udział w naradzie odbywającej się w Zajezierzu koło Sztumu, podczas której major Szędzielarz podzielił podległą mu grupę ludzi na zespoły dywersyjne. Feliks Selmanowicz Zagończyk miał za zadanie stworzyć jeden z nich, wykorzystując do tego celu kontakty konspiracyjne. Zagończyk własny oddział sformował dopiero w marcu 1946 roku. Niewykluczone, że był w tym czasie pochłonięty pracą wywiadowczą. Zorganizowanemu przez Zagończyka patrolowi lub patrolom Łupaszka wyznaczył zadania ekspropriacyjne i propagandowe. Wykorzystując broń zdobytą podczas akcji oraz otrzymaną od Łupaszki, należało zdobyć środki finansowe, mapy, lekarstwa, zorganizować meliny oraz werbować nowych członków. Grupa w składzie: Bolesław Mikulewicz, pseudonim Turwit, Bolek, Jan Bryś, Szczapa, Leszek Krzywicki, Leszek, Tadeusz Wazgo, Tadzik, Jerzy Dulko, pseudonim Deserter, Zbyszek oraz Krystyna Lękówna, pseudonim Krystyna, dokonali kilku akcji na państwowe przedsiębiorstwa, zdobywając dla kasy organizacyjnej około 235 tysięcy złotych oraz drukując i kolportując 900 ulotek o treści antykomunistycznej. Ulotki były powielane w Sopocie w mieszkaniu rodziny Wazgów przy ulicy Wybickiego. W pracy propagandowej patrol wspomagała Janina Wasiłowicz-Smoleńska, pseudonim Jachna, która przepisywała teksty na maszynie. Następnie druk odbijano na prymitywnym powielaczu, które zastępowało lustro. Kolportażem zajmował się m.in. należący bezpośrednio do grupy Zagończyka Zdzisław Christa, pseudonim Mamut. Warto wspomnieć o specyfice pracy Zagończyka. Mobilizując ludzi do działalności dywersyjnej i propagandowej, starał się zapewnić im choć częściowo bezpieczeństwo. Na przykład Janinie Wasiłowicz-Smoleńskiej, Jachnie, nakazał napisać list do rodziców, w którym tłumaczyła swoje przystąpienie do konspiracji, a następnie partyzantki, groźbami ze strony Zagończyka. Sam też kilka takich listów z groźbami sprokurował. Miało to być podstawą alibi w razie aresztowania przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Janina Wasiłowicz-Smoleńska po latach tak opisywała tę sytuację.
2: Mój tato i Zeus uchwalili, jak mam zeznawać na wypadek aresztowania. Liczyliśmy się z tym, że mogą nas wytropić i aresztować. Ustalili, że będę mówiła, że to Zagończyk zmusił mnie do powrotu do lasu. Zagończyk nie żył i nie mogli mu już nic zrobić. Zresztą on sam przed moim dołączeniem do oddziału przygotowywał taką legendę. Zabierając mnie do lasu, zostawił rodzicom jako alibi listy z pogróżkami i pouczył, aby w razie zatrzymania zeznawali, że byli przeciwni mojemu powrotowi do partyzantki, a ja zgodziłam się wyłącznie pod naporem jego gruźb i z obawy o ich życie. I tak miałam mówić, że Zagończyk mnie zmusił, że rodzice byli przeciwni, że chcieli, żebym się uczyła, że oddział został rozwiązany, bo namawiałam do tego Zeusa.
0: Razem z rodzicami Jachny Zagończyk przygotował legendę. Ustalono, kiedy i w jakich okolicznościach doszło do ich ponownego spotkania oraz że grożąc bronią, Zagończyk zmusił Jachnę do powrotu do lasu. O dalszych losach Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk, opowiemy Państwu w kolejnym programie Znadniemne i Barazyny już za tydzień.

0: 뜰 거야.
1: Polskie podróże na Białorusi.
2: Przy mikrofonie Aleksa Szota witam Państwa. Dziś wybierzemy się na malownicze tereny dawnej Fileńszczyzny, do małego miasteczka leżącego nad rzeką Oszmianką, do Żupran. Ta miejscowość lokowana jest w najwyższej części Wysoczyzny Oszmiańskiej, 10 km od miasta Oszmiany. Sama nazwa osady od wieków budziła zaciekawienie badaczy. Słynny białoruski poeta Franciszek Bachuszewicz w notatce z 1885 roku, zamieszczonej w czasopiśmie Kraj, stawiał hipotezę, że nazwa wywodzi się od mieszkańców dawnych puszcz, żubrów. Inni językoznawcy dopatrywali się tu litewskiego słowa żłobris, oznaczającego sochę, bądź od nazwiska żupra. Najstarsze ślady osadnictwa kryją się jednak na brzegu Oszmianki, gdzie według dawnych krajoznawców znajdowało się starożytne grodzisko. Przez dziesięciolecia w słownikach i encyklopediach powtarzano jedną datę jako oficjalny początek pisanych dziejów Żupran – rok 1407. To wtedy wielki książę Witold miał podarować tę majętność staroście wileńskiemu Wojciechowi Monwidowi. Stulecia później oryginał owego dokumentu, tzw. darczej gramoty z książęcą pieczęcią, przechowywano z wielką pieczołowitością w pałacu hrabiów czapskich w Nowosiołkach. Historyk Czesław Jankowski pisał pod koniec XIX wieku, że właściciele strzegli tego dokumentu jak źrenicy oka i pokazywali go wyłącznie najznamienitszym gościom. Ale dwudziestowieczne badania wskazały, że Żuprany są co najmniej o kilka lat starsze. Polska badaczka Anna Krupska jeszcze w 1976 roku, analizując materiały do biografii Wojciecha Monwida dla Polskiego Słownika Biograficznego, natrafiła na dokument źródłowy z 1403 roku. Wynika z niego, że Monwid otrzymał Żuprany oraz sąsiednie Mirkliszki w dzierżawę już 4 lata wcześniej, czyli pisana historia Żupran jest o 4 lata starsza niż przez wieki sądzono. Kim był ten Monwid? Był pogańskim bojarem litewskim, który po przyjęciu chrztu w kościele katolickim z gorliwością fundował nowe parafie. Jako wpływowy członek Rady Wielkoksiążęcej, zaufany dyplomata księcia Witolda, posuwał do Krzyżaków i do Moskwy, a według kronik to właśnie on prowadził wojska litewskie na pole bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku. Podobno to za jego sprawą w Żupranach położono podwaliny pod parafię rzymskokatolicką, choć oficjalna struktura datuje się na o wiele późniejszy rok 1550. Wówczas tutejsi ziemianie, Henryk Daukrza i Dołgirt, ufundowali pierwszy drewniany kościół pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej. Dawniej centrum miasteczka leżało nieco w innym miejscu niż dziś, tuż przy brzegu Oszmianki, gdzie przy moście krzyżowały się drogi ku Zamościanom i Nowosiołkom. Tam też stała pierwsza świątynia, a obok niej działał młyn, tartak oraz dwie karczmy, a 3 razy w roku odbywały się huczne jarmarki. Poprzez małżeństwo Mikołaja Radziwiła Starego z Zofią Monwidówną około 1460 roku Żuprany przeszły w ręce potężnego rodu Radziwiłłów, stanowiąc jeden z zalążków i fundamentów ich przyszłej wielkiej potęgi. Przez niemal 300 lat miasteczkiem władało kolejno 9 przedstawicieli tego rodu, aż po Karolę Stanisława Radziwiłła, panie kochanku. W XVI wieku przez tę ziemię przeszła fala reformacji. Syn Mikołaja Starego, hetman Jerzy Radziwiłł o przydomku Herkules, mimo aktywnej agitacji kalwinistów, pozostał wierny katolicyzmowi, jednak jego syn Mikołaj Radziwiłł Rudy stał się przywódcą protestantyzmu w Wielkim Księstwie Litewskim. W swoich dobrach Mikołaj Rudy masowo przekształcał świątynie katolickie w zbory kalwińskie. Los ten spotkał także kościół w Żupranach. Miasteczko stało się centrum protestanckim, gdzie litewscy kalwini odprawiali swoje synody. Batalia o zwrot kościoła trwała dziesięciolecia, aż w 1646 roku kanonik wileński ksiądz Paweł Klaczkowski odzyskał budynek i przypisany do parafii majątek Ganczary od księcia Bogusława Radziwiła. XVII wiek przyniósł miasteczku ciężkie próby. Podczas wojny z Moskwą świątynia i osada całkowicie spłonęły. O skali zniszczeń świadczy fakt, że gdy w 1652 roku książę Bogusław Radziwiłł dawał Żuprany pod zastaw, ich wartość szacowano na 40 tysięcy złotych, a w 1666 zdołał pożyczyć pod ich zastaw zaledwie 24 tysiące złotych. Z pożarem wiąże się jednak niezwykłe wydarzenie. Wysoko nad ołtarzem na belce umocowany był drewniany krzyż. Po opadnięciu płomieni, wśród dymiących zgliszcz odnaleziono go, był całkowicie nietknięty przez ogień. Ta cudowna relikwia przetrwała do dziś i spoczywa w bocznym ołtarzu obecnej świątyni. Nowy kościół odbudowano w 1692 roku dzięki funduszom córki Bogusława Radziwiła. Pod koniec XVIII wieku, u schyłku Rzeczpospolitej, Żuprany i okoliczne wsi były znane jako hrabstwo żuprańskie. Co wydarzyło się tu dalej, jak powstał dzisiejszy kościół, jak przetrwał lata komunizmu, o tym w kolejnym programie. Do usłyszenia.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Stachurskim oraz jego przebojowym utworze Typ niepokorny. Stachurski, czyli Jacek Władysław Łaszczoch Stachurski, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistów muzyki pop, dance i klubowej, kojarzony również z disco polo. Urodził się 26 stycznia 1966 roku w Czechowicach-Dziedzicach. Jego przygoda z muzyką zaczęła się w latach 80. Stachurski był wtedy wokalistą rockowego zespołu IF, który później zmienił nazwę na IF Boys. Grupa działała około 5 lat, jednak zakończyła działalność z powodów finansowych. Po rozpadzie zespołu Stachurski został prezenterem lokalnego radia w Pszczynie. To właśnie wtedy zaczął używać pseudonimu Stachurski. Nazwa pochodziła od nazwiska jego wieloletniej znajomej i z czasem stała się jego artystycznym nazwiskiem. Przełomowym momentem był rok 1994. Stachurski nagrał wtedy piosenkę Taki jestem, która była również pierwszym singlem z jego debiutanckiej płyty o tym samym tytule. Od tego momentu rozpoczęła się jego kariera solowa. W kolejnych latach artysta zdobywał coraz większą popularność, nagrywając przede wszystkim muzykę pop i dance. Jego piosenki regularnie pojawiały się w polskich mediach, a on sam stał się jednym z najbardziej charakterystycznych wokalistów polskiej sceny muzyki popularnej. W 2002 roku nagrał tytułową piosenkę do serialu Samo życie. 4 lata później otrzymał słowika publiczności podczas festiwalu w Sopocie za utwór Z każdym twym oddechem. W 2011 roku Stachurski wziął udział w nagraniu piosenki Muzyki Moc, stworzonej z okazji 10-lecia stacji Viva Polska. Utwór, wykonany wspólnie z 11 innymi artystami, zdobył nagrodę Viva Comet. W tym samym czasie nominowany był również jego przebój Dosko, a sam Stachurski otrzymał nominację w kategorii Artysta Roku. Ważnym etapem jego kariery był rok 2015. Od tego czasu Stachurski zaczął nagrywać przede wszystkim muzykę klubową i dance, coraz częściej pojawiając się również na scenie disco polo. W tym samym roku rozpoczął współpracę z DJ-em BBX-em. Razem nagrali m.in. utwory Kieliszki z 2015 roku oraz Essa z 2017. Oba single zostały później wyróżnione platynowymi płytami. Stachurski współpracował także z zespołem disco polo Basta. W 2016 roku nagrali wspólnie piosenkę 8 sekund. W 2018 roku artysta wydał single Szampan i truskawki oraz Angelina. Rok później pojawił się gościnnie w utworze Etyzer z kosmosu braci Figo Fagot. Jeszcze w tym samym roku wydał własny album 2K19, z którego pochodziły m.in. utwory Zimna Lufa i Doskozza. W 2020 roku Stachurski wydał kolejne single Bella Mamacita, nagrany z udziałem hiszpańskiego wokalisty Henry'ego Mendeza oraz Ayessa. Do obu utworów powstały teledyski. Skala jego popularności znajduje odzwierciedlenie w sprzedaży. Szacuje się, że Stachurski sprzedał w Polsce prawie 700 tysięcy kaset i płyt CD. Otrzymał m.in. złote płyty za albumy Finał, Wspaniałe polskie przeboje i 2009, a platynowe za takie wydawnictwa jak 1996, Urodziłem się, aby grać, 1999, Moje najlepsze piosenki, 1 i Trwam. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z 6. albumu studyjnego, wydanego w 2000 roku. Jest coverem utworu The One and Only brytyjskiego piosenkarza Chesneya Hawksa. Przed Państwem Stachurski, typ niepokorny.

0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Доброго суботу передаю вам привітання. У нашому ефірі далі розповідаєм про 70-годовий юбілей відділу археології Подрявського музею Білостоку. Юбілей інституції, яка заховує історію. Так редати презентували книгу, над якою працював білостоцький історик В'ясло Урубель, який особливо підкреслював важливість агульної регіональної спадщини.
2: Дуже добрим помислом, дуже добрим речом було те, що відділ археології впав на помисл, щоб описати свою 70-lecie, ale nie w sposób patetyczny, nie w sposób bardzo wzniosły, ale taki w sposób typowo ludzki. Doświadczenia, wykonane prace, wykonane badania, największe osiągnięcia w taki sposób, żeby każdy mógł to przeczytać, nie tylko archeolog, nie tylko specjalista, ale każdy podlasianin, każdy mieszkaniec regionu, ale i nie tylko mógł przeczytać, co dobrego przez te 70 lat udało się zrobić, odkryć, zbadać, ustalić. A temu wszystkiemu towarzyszy i szata graficzna, i piękne zdjęcia, i historyczne zdjęcia z wykopalisk, i zdjęcia zabytków. Także naprawdę pozycja bardzo istotna w księgozbiorze każdego regionalisty, każdego białostoczanina, podlasianina, który jest zainteresowany przyszłością. Przygotowywali artykuły po prostu takie, które mają.
3: To boku sama kniha, możemy сказать, naprawdę охопли 80 годов існування археології Подляжського музею.
2: 70 лет, так. От момент повстання, організації, опис вспомнінньовий найстарших несторів археології подляжських сеньорів, які творили цей дział, і актуальних працівників і їх доконання. Так що складається це з таких власне коротких описів, збагачених ілюстраціями архівальними і сучасними здійснюваними забитками.
3: Які інституції Білорусі можемо вспомнити у зв'язку з тим, що Сапрад відбувалася велика супраця поміж Польщею і Білоруссю у сфері археології.
2: Oczywiście, to granica współczesna nie ma nic wspólnego z granicą historyczną, gdy kultury się przenikały na Podlasiu. Podlasie jest od wieków pograniczem kultur, narodów, tradycji. I archeologia jest chyba najlepszym przykładem tego, że współczesne podziały nie mają nic wspólnego z tym, co działo się historycznie, kiedy to wszystko się ze sobą przenikało, wpływało na siebie i z siebie wynikało. Także zabytki są świetnym przykładem tego, jak te kultury się mieszały.
3: Może być Akademia Nauk?
2: Nie da się prowadzić badań wykopaliskowych z okresów nowożytności, czy średniowiecza, czy wczesnego średniowiecza bez wiedzy i doświadczenia archeologów białoruskich. Także, tak jak mówię, to był jeden teren. W związku z tym prace archeologiczne Białorusinów, białoruskich naukowców i podlaskich, polskich naukowców muszą być uzupełniane, muszą obie strony znać wyniki tych badań. Ustalenia po wschodniej stronie granicy są aktualne u nas. Nasze wyniki badań są aktualne tam. Także to jest cały czas interdyscyplinarność i współpraca międzynarodowa tutaj na najwyższym poziomie.
1: Так само урочистість, як після візитної частки гостівної можливість навідати часові археологічні експозиції, розгорнутої у історичній залі Білостоцької ратуші.
4: Білоруська радіорація. Розбираємо межі.

Neapolitańska pieśnia Corengrato. Zastaniemy się jeszcze u tej południowej atmosfery, ale następna pieśnia użo aranżerowana na orkiestr, bez udziału śpiewaka. A wykonał jej orkiestr pod kierunkiem Ennio Morricone. Do filmu Divina Creatura 1975 roku. A jej zachałowa geta Parlami d'amore Mario.

Arab Strap z nowego albumu, 30 gadów scenicznej historii Ugata Hurtu i z gadami ni autentyczność, ni sens ich niej twórczości nie hublajeca. A następna pieśnia budzi autorstwa Irmy, u tym chodzi już o jednej, czy z jej my tutaj strzeli się, a siądnia wiertaj się do pieśni 23 goda. Nothing compares to loving you. Irma narodziła się u Kamerunie, z siemioj przyjechała u początku z tego dział Francji, gdzie poczęła śpiewać u kościelnym chory, uczyła się gry na gitary, gdy poczęła znachodzić sposób adreagować niezrozumiałych, raczej znać dorosłych. Mienawita praz pieśni. U każdej pieśni jest historia, u każdej historii w obraz, a u każdym dni nowy świtanek. Gaworyć Irma. Sama tak sama pisze scenarii i kieruje zdymkami da wideoklipu, kap połnościu byli jejnymi autorskimi raspowiedami.

Take the L Train i Brooklyn Funk Essentials, zasnowany w 1993 godzie u New Yorku. A już przez moment The Return, nowa ja pieśnia, wiertanie, jak wynik współpracy newyorskich reperów Q-Tipa, wychowanego u Queens, i MC Light, narodzonej na Brooklynie. Do pieśni dołączył się tak samo jeszcze jeden newyorski rapier i aktor Mos Def. Kap pobaczyć kadry z miejsca, do jakich odklikują od samej muzyki, gdzie wyrastali, do jakich ja tak samo ciepier już mają machczymość wiertać się o dumkach, zachwoczywoją tak samo paglądzieć klip na het.

0: po hiszpańsku w osień, tak sama nostalgiczna ja. I plywie jana z letaśnymi listami, i plywie, i deszczą płacza, i przywodzić uspaminy. A ty ja wiaduć nas uminula je, i uspaminajem to je, co zdarzyło się tylko że to wczora, ale i to je, co było szmat gadów temu nazad. I tak od leta do osieni, od osieni do zimy, od zimy do wiosny, od wiosny do leta, i znowu od początku.
1: Генри Лоусен «Дощ у горах». Переклад з англійської Левона Барщевського. В темних фарбах пригажость, калі мгла в даліні, переодольваючи млость, темнеють гор вершині, і мгла увесь застіть краявід до краю далягляду, а там... Gdzie ustupami granit początek woda spadał. Nad głową niebios świeniec i północ, co na uzboczy, światłu zwiastuje dnia koniec, zwiastuje ciemru noczy. Gdy lubaja chaj duszcz lije, nie budzi on biaskuncy, jak dumki sumne ja maje, u dzień rachlaniej są.

0: Czerwone gitary przywiali nas u Wosiński Park, gdzie drewy robią coś to raz bolsz holymi i saramliwa zapluszczwajuć swoje draulany jawoczy. Niedzie ptuszki na ich siadajuć i tak sama nie traktujuć już o ich jak miejsca przyjemna haprabywania, a tolki spyniająca na halinach na jedną chwilinu na pierapynak u nieakreślenaj dałżyni ptuszyna apalotu.
1: Tomas Wianclava zamiażuj kantynientaj czasu miażuj. Pierakład z litułskaj Andreja Hadanowicza. Zamiażuj kantynienta i czasu miażuj, nie od razu mianiająca sny. Gdy blukajuczy w umowach swojoj i czużoj, nie wychodziać na jawu jany. Znika sienia i łachczyny nieholeny twar, znikła z mowy żurbaja je chwoi. Na drauninaju śmierci wilgutny pożar i zabramaj ladowy konwój. Odstupaj raźwiazga i chlusić na uzbocz, a u ziemli, od jakich nie uciaczy. Перекручивши глобус, ти слухаєш ноч і кахання тіла вночі. Слухай шум незнайомої і родної криві, тільки в ній застанешся після, бо відбитка у твоїх, де тепер не живі, не познають нява і вялля.

0: W osieniu wam nie zaśpiewał po serbsku Halid Bešić. I odzywające głosy, że ju wam nie i mnoga tych głosów. I nie wiadomo już, czy warto w tym mówić, czy lepsz pogłębić się u samego siebie i zostać w ciszyni wosińskich wieczorów, jakie przychodzą coraz chudczej i zostają się do nocy, jaka je tak sama przemagać już będzie dzień. A wieczna baraćba nie schodzi z naszych waczej i nie choczam, kab zachódka jana odyszła, bo będzie to znaczyć, że i my już stali, tylko wspominam.
1: Edgar Po, Ciszynia, pierakład z angielska Hanny Jankuty. Bywają rzeczy bez uwasablenia, z życiem podwojnym, smutnością dwojnych. Światło i glina, rzeczywa i cieni, dają początek istnieniu ich. Dwie ciszyni jest, biera i mura, duszy i ciała. Pierwsza żywie u ziemlach sumu, u gustoj trawie, u kraju zgadak prabyłoje góra. Ja je nie bój się, jej imię uczura. Такая тиша в особлении мае, и силам зла не оволодать ей. Калиш однойчи лёс життё зломае, и странеш эльфа на мяжи пустой. Тень тише, что выходить у дорогу, где не было людей, доверься Богу.
2: Autumn in New York.

Prawo się w New Yorku zaśpiewała Billie Holiday, a ja raz witwaju się siądnia z wami u siąż taki białoruskiej wosińskiej pieśniaj. Jakby nie wandrować po wielkim świecie, to i tak zausiody wiartajem się u toje miejsca, jako je ciachnie nas swojoj niebacznej silaj. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za uwagę i astaulaju was Alesiaj Siwochinaj i słowami Ludmiły Siejdarabaj. Do sustreczy. Prosty день.

I 7 maja przyjechał do nas w gości Walter Lopata i Mejsza Flikier. I jeszcze wzięli ze sobą, bo tam w tym samym domu, gdzie oni mieszkali, mieszkało dwóch żołnierzy Armii Czerwonej. Jeden z nimi przyjechał, Wasilii Legejda. Przyjechali oni, wiadomo jak to święto. Jeszcze przyszła kuzynka, to siostra stryjeczna, z synkiem 4-letnim i z mężem do nas. To siedzieli wszyscy tak w mieszkaniu, przy stole, trochę jedli, trochę wypili. Potem jeszcze przyszedł brat stryjeczny i z jednym chłopakiem. Tylko że ten właśnie młody człowiek to nigdy do nas nie przychodził. Rozmawiali, wspominali te lata okupacji, te straszne lata. Słychać było kroki, potem stuk w okno. Tam do okna podszedł ojciec i pyta się, kto tam. A to policja z Białegostoku. Ten chłopak, co przyszedł, mówi do tego brata stryjecznego, mówi, my już pójdziemy, już późno pójdziemy do tego, do domu i im pokażemy drogę. Tylko otworzyli drzwi i ojciec w drzwiach stał i raptem strzały ojca zaszczelili, wpadli do pokoju tam, gdzie wszyscy i krzyknęli, ręce do góry i taka wasza mać, zaczęli strzelać. A ten żołnierz nie podniósł rąk do góry. Oni w niego to chyba całą serię wyładowali. Zabrali od niego pistolet. Ja tak leżałam przy tym, przy oknie. To widziałam, jak zabrali, obszukali jego tam po kieszeniach, zabrali ten pistolet. Wszyscy leżeli już pokotem na podłodze. A dzieci? Mój brat miał wtedy 6-latka. Stryjecznej siostry synek miał 4-latka. Oni spali. I ten jeden z tych morderców pyta się tego swojego hersztabandy, a co zrobimy z tymi dziećmi, cioć Pio? Mówi, zaraz przyniesiemy benzynę, polejemy i się spalą. I przynieśli bańkę benzyny, poleli po tych trupach, co leżeli, poleli po tych dzieciach, rzucił zapalkę na podlogę i mówi, niech się wypali kacapska i żydowska krew. I poszli, drzwi zamknęli i poszli sobie. Te dzieci posiadali na tym posłaniu, krzyczą w niebo głosy. Ja wstałam dookoła ogień, zasłoniłam tak twarz rękoma, stałam. Kiedyś to tak w kątkach wisiały ikony. I tam wisiała ikona, ja mówię, o Matko Boska, daj mi szybko śmierć, żeby ja się nie męczyła, a ten ogień po plecach, po rękach. Ale słyszę głos mamy, mówi, ty żyjesz, a ona już wiadro wody z kuchni przyniosła i tak polała. Wzięła tego dzieciaka w jedną rękę, wyniosła do sieni i drugiego wyniosła. I mówi, chodź, wychodzimy do sieni, a tam w sieniach leży siostra. I tak mama do niej nachyliła się, mówi, Luba, Luba, ty. A ona mówi, tak po prostu powiedziała, tak jak rozmawialiśmy. Mówi tak, mamoczka, mileńka, ja już umieraju. I oddala głos, Bogu duszę. Ojciec w kuchni leżał, to spalił się ten żołnierz radziecki, spalił się Mejsza, Flikier spalił się i jeszcze dziewczyna jedna była taka, koleżanka ze mną uczyła się, bo ja po wojnie uczyła się w Białymstoku w szkole i ja ją zaprosiłam na święto do nas i ona miała 17 lat, została zabita i spaliła się. Zrobili tak, jak robili Niemcy. Niemcy, gdyby się dowiedzieli, że przechowywani są Żydzi, to zrobiliby też. Ale to Polacy i to niedalecy, bo tym dowódcą tego wojska, jak oni teraz mówią, tych żołnierzy wyklętych, to był sąsiedniej, można powiedzieć, że to sąsiednia wieś Skrybicze. To był Rutkowski Antoni.
Przed wojną krowy pas w Solniczkach, a tu raptem taki wódz się zrobił, a jego zastępcą to był z Dojlid, ze wsi Dojlidy, Edward Korolczuk. A resztę to tych bandziorów pewnie po wsiach nazbierał. Najbliższy sąsiad też był.

0: Teraz do telefonu Fausta Spadar Vitalis z Taparkou. Witaję i słucham was.
1: Wielmi, wielmi, ja was witaju i mnoha, mnoha wam zdrowia żadaju. Всего najlepszego. A teraz chciałby pozdrowić Karocinka. Ja dzwonię co tydzień i chcę pozdrowić wszystkich swoich, których pozdrawiają. Niechaj czują się pozdrowieni. Wszystkich rodnych i wszystkich znajomych. A teraz chcę złożyć chuteńko pożadanie, bo mojej siostry wnuczka Weronika Kordziukiewicz, rodem z Szernioł.
2: Ну, właśnie, уже связь порвалась. Ну что ж, так бывает. Будем чекать, может, господар Виталий еще раз до нас отозвется. Алло, алло.
0: Порвалась
2: связь. Будем чекать, коли господар Виталий еще раз наберет номер, тогда будем... No, budziem
0: pracować po żadani.
2: Tak.
0: Same ja serdecznie ja po żadani bukiet cudownych kwietach z nachody dnia narodziną dla siostry Joli Balejko Szczornej Wielikaj, jaki ja nadznaczała 16 wieraśnia. Żadajem tobie szmat zdarowia, szczęścia, samych cudownych dzion, zadowolnienia z unukał i mnoha je leta. Ja po żadani pieradaje siostra Ania Laszkiewicz z siemią z Bielska.
2: No właśnie. Niech ta nam zatelefonował się. Halo, witaję. Czy to spadar Witali?
3: Dobry wieczór. Nie Witali.
2: Witaję, tak, gdy spadar Witali, niedzie suwiaś prapala i my dumali, że może on znowu nabrał. Ale witaję spadarniu Irenu. Odkąd dzwonicie?
3: Z Białostoku.
2: Z Białostoku. Witaję, Białostok.
3: Ja chcę złożyć życzenia w Czyremku. Dla Elżbiety Kierdelewicz z okazji imienin Elżbiety i życzę jej szczęścia, zdrowia, kop samych dobrych ludzi na drodze zawsze spotykała i że wsi mary jej spełnili się, że wszystko było jak tak, jak zamaryt, jak zachoczę, że wszystko było najlepiej i życzę jej na ciocia z Białostoku z cielu z siemioju.
2: No właśnie tak chucieńka i wsio, tak? Nie jakąś pieśnią do pożadania uchoczacie?
3: A pieśnią może buty Mamina Soroczka?
2: Mamina Soroczka. Może być. Pełna, że to tak. Wy wybierajecie, kiedy wy datelefonowali się. Tak, to zaraz podszukaję pieśnią i sztusz. I będziemy śpiewać. A tymczasem wielmi dziękuję wam za telefonowanie.
3: I pozdrawiam Radio Racja.
2: My tak samo. Uwieś Białostok pozdrawiam.
0: 15 wieraśnia, dzień narodzin, odznaczała swoje 14 dzień narodzin, odznaczała Ania Sadowska z Białostoku. Ania, szmat zdarowia, szczęścia, pomysłności, szmat radości, żadają ci Agnieszka, Janek i Magda z Hajnałki.
2: No właśnie, tak, gdy sztusz, my zaśpiewajemy Maminu Saruczku i będziemy czekać, że spadar Witali jeszcze raz dozwonić się do nas.

0: A do nas zatelefonował się spadar Andrzej z Holandii. Dobry wieczór i słuchaj waszych pożadań.
1: Dobry wieczór. Ja chciałbym skłaść najlepsze pożadanie Agnieszce z ulicy Kalinowej w Białostoku. Chcę żadać, aby zdejśnili się jej plany, które, bo musi teraz troszkę pamiętać swoje życie. No i kap usio dobra składałaś. A tak samo chciałby złożyć życzenia swojej mamie Walentynie Kardal z Gradka, mojej cioci Walentynie z Maciejka Wiechary z całą rodziną. Tak samo się mi łukszam z ulicy Piastowskiej, się mi łukszam z TBS-u, gościkam z Sakola i z Rajkowskim z Sobolewa.
2: I usio.
1: No i wam wieduczym jeszcze.
2: Doczekali się. A u Holandii idzie deszcz, na kolki wiadomo, tak?
1: Tak, tak. Troszkę padaje, ale ciepło.
2: Ale jeszcze ciepło. No i dobra. Dobra, dziękuję wam za telefonowanie. Usiechu wam dobrego i usim, kto tam na czużynie pracuje.
1: Dziękuję.
2: Usiechu dobrego. I jeszcze raczej witanie dla Walodzi Dudzi, cześć Białowieży. Razem z pożadaniem mi dobra, zdrowia, radości, kochania, szczęścia i udaczy. Передає Толік.
0: Пожадання Агаті, Кристіанові і маленькому Пьотрушові Дмитрукам з Доброміла на Бєльщині. Пожадання передають Марися і Стефан Б'яроза. І пісня Примакову «Ти думай, думай».
2: У нас тепер добрі грайки у білої сукенці.

0: Do nas zatelefonował się gospodar Piotr z Białystoku. Dobry wieczór i słuchaj.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Chciałem pozdrowić i mamu. Czego dobrego. Dla niej życzę. Dwóch braci. Dla Krystofora i dla Pawła Stopaniuka. I dla Krystofora Chłojko z małżonką. Kleusina, z nowego Kleusina. Z sąsiada Janka Tomaszuka z Warszawskiej. Paweł Trosianku, Nowu Bolu. Pana Józka z małżonką i z córką. Ciociu tutaj z Warszawskiej 71. Z wujkiem i dla syna. Wszystkie pozdrowienia najcieplejsze. Cisówku. Nowosady. I wszech wasz, wieduczych. I ciało warszawsku.
0: Dziękuję za telefonowanie. Usiecho wam dobra.
2: І ще ось такі пожеданні моцного здоров'я, щастя і багаття для тати Генка, Галини, сестри Каші і Янка, для Ніни і Колі Гудковича з Гайнавки, для Янка і Гоші з Білостоку, Лістоноша Ростіка з Чижов, Криші Аксетюк, яє батьків, Базиля і Аніти з Ласінки, передає Гося з Мохнатого.
0: Dla Agnieszki ze Starocha Berezowa najlepsze pożadanie mocnego zdrowia i szczęścia przekazuje семья Kalinowskich z Mochnatowo.
2: No właśnie u nas już Kalinka i wioseczka moja, pieśń, jaką wybrał Piotr z Białostoka.

0: Do nas telefonował się pater Andrzej z Pioskał. Serdecznie witam i słuchaj was.
1: Witaju Anulka was serdecznie, witaju Walu też serdecznie i was serdecznie wam dziękuję za takie wspaniałe reportaże, które wydajecie. To jest najważniejsze, myślę.
0: Także
1: pozdrawiam stałych słuchaczów, panią Walu Krasnodębską z Pawłą, panią Kalinku z Nowej Woli, Elwirku z Makówki i jem wszystkim i ich rodzinom i ich bliskim wszystkiego najlepszego życia. Najbolsze, aby zdrowi ono byli. Pozdrawiam moją chrzczoną, panią Aniu, z doczkoju Jirkoju i opiekunki z Ukrainy, którzy tutaj jak byli, 4 sztuk. Olu pozdrawiam, która teperka je. Pozdrawiam Nataszku, Ludu, Tamarku, która troszkę tam na rower zbiła się, z rowerem jeździła, ale jak losa podkruczyła, to wrze ona jak przyjedzie, to nie będzie jeździć. Dobra, to tylko dla żartu. Także pozdrawiam sąsiedku Nadiu, moją i jej doczki Irku, Aniu, Alu, wnuku, wnuczku Aśku i prawnuka, też tak samo dla pani Ani. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Kolegu Witka, który ze mną robił i z Denisku w koliśnym kolchozie, jak to mówią. No, w spółdzielni produkcyjnej w Pioskach. A jego urodziny 21 mają być i to perka akurat na przyczystu. No, także Wicia, wszystkiego dobrego. I pozdrawiam tebe i twojego brata Jurka, też tak samo. Obsieniuku i z Denisku. Pozdrawiam także prababciu Olu Gajewską z Denisku. No ja na Deniski już wyszedł, to teraz niechaj bude i pani prababcia Gajewska z Denisku. I doczku Lusiu, i Gienika z Kożan, który w Kożanach teraz żyły, ta żyli w Białostoku, Sidoruku. Wszystko najlepszego dla ich życia. Pozdrawiam także Marysiu i Janka Pawluczuku z Plesku, Danuśku, wspaniałą koleżanku i Janka Fiedoruku z Plesku, Kolu Jakoniuka z rodziną i starego Kornina. On z Plesku pochodzi, ale już musi mieć ponad 84 lat. On może mało mnie i pomni tu, ale pozdrawiam go tak samo. Pozdrawiam także tu takich wspaniałych chłopców, którzy tutaj przyjeżdżali i w Pleskach mnie pochowo się poznali, to w Radio Racja. I konieczno ich pozdrowić i pozdrawiam. To takie fokusanty dwo. Wolodia i starego Kornina i Franek. No i oni mówią, że jeździli po cielu starostwie, każdej dziewczyny nie znaleźli. To także pozdrawiam ich serdecznie. Pozdrawiam także moich sąsiadów, pana Mirka, jego brata Janka z Anioju. Pozdrawiam także jego brata Tolika, który żyje w Rybowach, a jego żonki Lusi teperkaj urodzili je. Także pozdrawiam. I serdeczne życzenia dla pani Lusi życzę. I pozdrawiam cały Pleski, a szczególnie te młode strażackie. Sylwiu i Kasiu, to jest wspaniały, życzliwy dziewczynata. Oni się potrafią w straży. I pozdrawiam młodoju cielu strażacku brać i cały Pleski. Dziękuję serdecznie.
2: Ну вот, а что то за такие хлопчи, что так ездили и в целом старостве девки не знаешь ли? Не, уже все девки из-под ляша утекли. Такие вспанялы и таких еще вспаняльших хиба шукали, что таких и на свете нема.
1: Ну, они меня по голосу познали, я так стояла, он говорит, как ты, радио рация.
2: Ну вот.
1: Ну, я могу сказать, что он ты нас не поздравляешь из старого Корнина. То также их сердечно еще раз поздравляю.
2: Ну вот.
1: Приехать до Пловского, чтобы меня отведать.
2: No tak, no tak, no tak. Także
1: dziękuję. Pani Wala, jeszcze raz was.
2: Dziękuję mu się, o dobrego wam i usim u plioskach od Białoruskiego Radio Racja. No i cóż, napadlaszczy, ja думаю, dziewak mnóstwo, jak tak nie znajści, no, to dziwna.
1: No po głosie mnie skrojk poznają.
2: По голосі познаю.
1: І то познаю.
2: Ага. Добре, добре. Дякуємо всього, всього добре. Хіба ж то я не зрозуміла, у чим справа. Тим не менш, коханай мамі, Ганні Самосюк з Чарумхи, найліпші пожеданні, моцна здоров'я, спокою, усмішок на твари, де щоденної Божої опеки. Досилають діти, онуки і правнуки.
0: Dla Michała Skrzypkowskiego z Hajnowki najlepsze pożadanie dobrego zdrowia i bohatstwa na mnogie hady pieradają ci dziadka Gienek i Gosia z Mochnatoho.
2: Jeszcze pożadanie dla Raisy Daniluk, droga matulia. Z nagody twoich imienin pieradają tobie pożadanie mocnego zdrowia, codziennej radości i kap każdy dzień przynosił wykluczne przyjemne surprysy. Chaj szczęście i spokój będą zawsze z tobą pobacz. Chaj spełniają się usie nawet same prychowane amary. To ja pożadanie od daczki Iwony z jednoczko z siemioj, od syna Adama Daniluka z siemioj.
0: Najserdeczniejsze pożadanie drogiej mamie i babuli Nadziei Kokiec z Bielska Podlaska, od synów Piotra i Mirka, daczki Ireny i unoczki Julii. My ciepier daleko od ciebie, ale sercem zausiady pobacz. Żywi nam na radości szczęści mnogie lety. My obowiązkowo do ciebie wierniem się. O, pieśnia Iwana Komarenko, Mnie mama cicha gawaryła.
2: Mnie mama cicha gawaryła, budziem szukać, nie wiadaju ci, znajdziem ciapier, ale u nas ciapier zielia czarowna je, tam nad reczeńkaj pieśnią, jaką prosił spadar Witali, z taparką, na żal suwiaś rozluczyła się. Tak, to czekałem telefonu od Wiktora.
0: Spadara Witalisa.

0: Podlaski koncert pożadania nachadajem nasz numer u studiu, a woś niech ta być sam by. Niech ta być sam by da telefonował się. Witajem.
1: Krzysztof.
0: Hello.
1: Hello.
0: Tak? Witajem, my już u efiry.
1: A, хорошо. Ja chcę tylko tak, was jako radio, racja, pozdrowy ty, bo co tydzień was czuję i słuchaju i naprawdę, no, tak wzruszają się i kogo by żyli, kiko mogliby normalnie i ścienę pokażę. I każą szczeromychy, znaczy szczeromychy. Każą chcę pozdrowić ty ogólnie normalnie na spokojnie, tak, bo znajdę, jak to jest. Przyjaciele bardzo dobrego, Janka, Sierduchę, Siemiatycz, powiem, że tak. Aha. Moją kobietę też Siemiatycz, Anię, którą kocham bardzo. I wskazywałam, że ogólnie dużo rzeczy, znaczy dużo, ja to ogólnie nie znaję, jak to wskazać jeszcze inaczej. Ale ogólnie skażę wam, pożegnanie daję wszystkim, nawet dla sestry swojej, która i tak nie słucha je to, bo ja od nią taki wolny, że nie ma czego tego, ale wszystkich najlepszych i szeromych, to pożegnanie będą szeromych.
0: Dobra, a może jeszcze imię raz sakrecicie wasze?
1: To wszystko Reje od razu dla wtedy. Znaczy, no. Jeszcze raz skażę, bo ja nie czuję sam.
0: Ja pytam się, jak wy nazywacie się?
1: Krzysiek Reje.
0: A, Krzysiek Reje. Chrystafor. Dobra.
1: Ja także nie znaję, jak to znajdę. Jak można, to pieśnią znajdę jakuju.
0: Jakuju.
1: Chociaż raz, znaczy zawsze nie was wolna, zawsze ja to tak, bo ja sam je, naprawdę. I nie znaję, jak to wskazać.
0: Chodźcie tę pieśnią i zabyli.
1: I nie zabyli je, czekaj, naprawdę nie zabyli. Formacja? Nie, nasza pieśń, normalnie.
2: My na pewno podbieramy.
1: Coś takiego.
0: Jakuju?
1: Formak? Nie, coś na fy, no na fy, no coś tam.
0: Pieśnia na fy. Będziemy szukać.
1: Ja
0: tu podobrała taką pieśnią Czeremszyna, jaką śpiewali u nas na Białostoczynie, oj ty chmelu. Może być?
1: Nie ma problemu.
0: Dobre.
1: Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego.
0: I wam tak samo wszystkiego dobrego.
3: Dobry wieczór, poważany ja wiaduczy, ja programy Podlaski koncert pożadaniał. Chcę pieradać przywitanie wiosce Arepicze, jaki ja znajduję się u Żabinkowskim rajonie Bielasiejskiej w oblasti. Jeszcze pieradaju przywitanie dla dziedu Wasilu Dzienisiuku, jaki zausiody was słuchaje. Wy lepszy ja, barani was Boża i ad siebie chcę skazać geta lepsze radio.
0: Wielmi dziękuję i jeszcze czerwowe pożadanie, samoje najserdeczniejsze pożadanie leciać zaraz u Bielsk Podlaski na ulicę Białowieżską do Moniki Fiedoruk, która zautra będzie odznaczać swoje narodziny. Żadaję jej mocnego zdrowia, szczęścia, udaczy i spełnienia marał. Mnogie lety śpiewają chryszczone Kinga z siemioj, baćki i bacia. А у нас черемшина і ой ти хмелю зелененький.

0: Danas zatelefonował się gospodar Janka z Dubrowy, Białostockiej. Dobry wieczór, słuchaj was.
1: Hello, hello. No woś, już suwieś. Hello, gospodar Janka, wy na suwiezi? A, raz zluczyła się. No, nieszta się nie suwieś u nas pracuje nie tak jak trzeba, no ależ my nie winowaty. Kochanej mamie, Hannie Samasiuk z czarem, chi najlepsze pożadanie mocnego zdrowia, spokoju, uśmieszek na twary, gdyż to dzień najbożej opieki dosyleją dzieci.

0: Podlaski koncert пожаданий. Вот песня. Мне мама тихо говорила, только что прогучала, у нас тут приходят нервные смс-ки, что вот я ее нема. Причем у выполнении Ивана Комаренки у нас нема и не было. А есть телефонование, так?
1: А есть телефонование. У нас на связи господар Пётр из Белостоку. Еще раз витаем и слухаем ваших пожаданий.
2: Витаю. Хрещених поздравити з батюшку, матушку, тісюки. Халіна Хвалька і Славові Хвалька. З родиною і з тими дівчинами, і з внучками, і ще хресного з Хомонтовець. I was wszech widoczych.
1: Dziękujem za pożadanie. I
0: cóż, czarchowe pożadanie na same serdecznie leciać znowu u Bielsko-Podlaski na ulicę Białowieską dla Moniki Fedoruk, która będzie odznaczać swoje narodziny zjutra. Żadajmy jej mocnego zdrowia, szczęścia, udaczy i spełnienia marów. Mnogie lety śpiewają chryszczona Kinga z siemią, baćki i bacia.
1: Witanie Grażynie, Tatianie i Piotru Sawickim z Zaścianek, a tak samo dla Krysi i Krzysiu Kobyszko z ulicy Studziennej, co u Białostoku, dosyłaje Michał.
0: Serdecznie witanie dla sąsiedziów Marysi i Stasia Olechno, dosyłają Jurek i Estera z Sokolki.
1: Andrzej z Białostoku pieradaje serdecznie pożadanie dla swojej siemi, a tak samo dla spadarniał u studni Walentyny i Hansi. Za co dziękuję.
0: Same serdecznie witanie dla baćków z Lasinki, Anity i Wasilia. Pieradają syn Andrzej z niewiestką i Kornelią i żadają im mocnego zdrowia, bogactwa i radości. I jeszcze gorącze witanie dla Grażyny i Piotra Sawickich, Zusi i Tolika Kiszkielał, a tak samo Krystyny i Krzysia Kubyszkał. Usim żadają im przyjemnego sobotniego wieczora. Górka z Wierchlesia, a dla wszystkich śpiewaje As. A pieśnia, jaka ja czekała u czardzie na jugie.

0: продукции DJ Ricky.
1: Dobry wieczór, witaj was u Indamix, z wami DJ Ricky, sioniaszni sedhe ta historia, składzie na ja z melodii tonkich ryfmał i prastory pami żółkami. Heta muzyka, jako i nie trzeba kryczać, kab być mocnaj, dostatkowa, da zwolić joj prawieści was praz hety wieczar. Zapraszaju na padrychtawany mnoju set, DJ Ricky, pojechali!

To była jeszcze jedna godzina Winda Mix. Dziękuję wam za supolne słuchanie, za ciszyniu pamiżłkami i za moment zasierodzenia na muzycy. Spodziewam się, że ty set zastanie co z wami na dołucha paśla a pożnia habita. Da sustreczył następną sobotu, a 21 godzinie DJ Ricky zapraszają.